0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: Forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
2: Dziś w Białej Podlaskiej spodziewamy się pełnego zachmurzenia, ale będzie ciepło, bo temperatura sięgnie 19 kresek. Po południu chmury ustąpią miejsca słońcu, a termometry pokażą aż 26 stopni. Jutro znów wróci zachmurzenie, ale temperatura pozostanie na poziomie 26 kresek. Na drogach w mieście ruch jest teraz niewielki. Zachowajcie jednak czujność, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To 5 śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
3: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie. Mężczyzna odbywał karę dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku.
6: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
3: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
0: SK2 Sport.
3: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
7: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

się proszę się nie nienawidzieć, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, Zalbina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anastazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego, 23 dzień czerwca, czyli w kalendarzu u nas Dzień Ojca. Wszystkim tatom, czyli sobie również, składam najlepsze życzenia i to jest bardzo dobry czas na to, żeby otworzyć nasze linie telefoniczne 726-826-826. Otwieram też sobie Messengera, żeby mieć podgląd na to, co do mnie napiszecie, zadzwonicie, powiecie, nagracie głosówkę. No to w ten Dzień Ojca wejdźmy dzisiaj. Zawsze jak jest taki dzień, to to jest dobry dzień na to, żeby powiedzieć coś po. I dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki. Co tata zawsze mówił? Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią w stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata

0: jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz, przejmij wobec.
2: No, każdy, kto kiedykolwiek pracował z tatą gdzieś w garażu, to wie, że zawsze muszą upaść te słynne słowa, świecisz mi czy sobie?
3: Tak jest.
1: Świecisz mi czy sobie? O, jak ty to trzymasz? Później było jeszcze, ale to już mniej śmieszne. Rzeczywiście, jak cię kopnę, to... No tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
2: No, sporadycznie.
1: Zdarzało się, tak?
2: Za każdym razem te słowa padały.
1: Trzymałaś latarkę, tak?
2: Tak, jasne. Czasem świeciłam tacie, czasem sobie.
1: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdania, które ojcowie wypowiadają. 726 826 826, albo Messenger, sekretarka włączona, teraz można dzwonić masowo i się nagrywać.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie, ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Cztery na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej poranek zapowiada się z przejaśnieniami. Słońce będzie próbować przebić się przez chmury, a termometry pokażą około 20 kresek. Po południu niebo się rozjaśni, temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem czeka nas błękitne niebo i przyjemne 25 kresek. Na drogach poranny ruch jest spory, zwłaszcza w centrum, ale sytuacja powoli się stabilizuje. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko w górę. Za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 5,98 zł, a za diesla 6,11 zł.

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery od was. Powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 726-826-826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata? Powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 726-826-826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: Absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko, i radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać nam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2. SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
6: Cieszę się,

0: to ja tam nie muszę się pytać, gdzie ten, który powie mi, bo wy dzwonicie, piszecie do mnie i odzywacie się na 726-826-826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył, proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, to Ewelina. Często było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było zgaś to światło. Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach?
0: Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: Dziś w Białej Podlaskiej pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Rano słońce będzie próbować przebić się przez chmury, a temperatura osiągnie około 20 kresek. Wiatr będzie raczej delikatny, więc nie musimy się martwić o przewianie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu chmury znikną, a słońce zdominuje niebo, podnosząc temperaturę do 26 stopni. Wieczorem nadal będzie ciepło, około 25 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
17: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
18: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
19: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
18: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
17: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
20: No katarki, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony skarpy
14: za Zakopianki zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
20: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
17: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
21: SK2 Sport.
17: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału. Liderzy nie zawiedli. Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym 3-0 meczu z Irakiem. 2 bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Berg.
22: No i mamy już dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 7, 6.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie. I takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, kształconym w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.
2: SK2

0: czas. No, jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić, na przykład.
1: SK, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No to strzelamy w takim razie. Strzelamy, być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
3: Cześć, witam was.
0: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
3: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
0: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
3: Tak.
0: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli ci się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki. A jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
3: Okej.
0: Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się, co mówi dzisiaj Sławek do nas.
4: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
3: stole.
0: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
0: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
0: No... no dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Ha, super, super! Świetnie!
0: Brawo! No to...
3: akurat zaczynam urlop!
0: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa. No to moja droga,
3: super.
0: No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
3: Wam jak wam, ja zabieram męża.
0: A mąż też potrafi?
3: Teraz to już musi.
0: Teraz, to wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
3: Okay.
0: Dobra? Justyna,
3: dobra.
0: Kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszkę, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie. Bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na telefon od nas. Jutro kolejna osoba na pewno nie wiem, czy na pewno, ale może zgarnąć powołanie. Wystarczy, że wykończy Sławka Peszkę.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej. Świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Społem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4.

0: Zosiem pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
3: Na drogach Białej Podlaskiej poranny ruch w pełni, szczególnie na Janowskiej w kierunku centrum, gdzie auta toczą się wolniej od wjazdu do miasta aż po Artyleryjską. Kierowcy, uzbrójcie się w cierpliwość. Co z pogodą? Dzień zapowiada się ciepły, z temperaturą do 22 kresek. Chociaż sporo chmur, słońce też się pokaże. Po południu niebo się rozchmurzy, a termometry wskażą 26 stopni. Wieczorem przewaga słońca i 25 kresek. Czy słońce, czy deszcz? Wesce 2, zawsze polskie hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 4 osoby trafiły do szpitala, to najnowsze informacje z Małopolskiego Smęgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
5: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
4: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po beatowemu, a jak się mówi po tatowemu, 38 minut po godzinie 7, wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec, ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą, dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy, no i pytam się was, jak to się mówi po tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien. Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił, jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268 26 826.
1: Cześć, tu Aśka z Pawianic.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama. Pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił, tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam, pa.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył.
3: SK2.

na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby, normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo, no i darom cię od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak: skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no. SK2.

Oj tam, ja powiem, co macie robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata. SK2. Ciągle zbyt posępną.

0: Sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Na drogach w Białej Podlaskiej poranne utrudnienia. Na Janowskiej w kierunku centrum ruch jest spowolniony, zwłaszcza od wjazdu do miasta aż do Artyleryjskiej. Przy skrzyżowaniu z Zamkową auta poruszają się w żółwim tempie. Teraz o pogodzie. Wkrótce termometry pokażą 22 stopnie. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Po południu zrobi się prawie bezchmurnie, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
15: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
16: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
15: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
14: Zatrzymanie podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie. 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
17: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
14: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a 2 gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
18: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappé, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
14: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
19: SK2 Sport.
14: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W dwóch setach pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
19: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że Mbappé goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się też i dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze 50%.

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czas na Państwa miasta. Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Tak jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
3: W prawo.
0: Poszło w prawo koło. I zatrzymało się na, mój drogi, jokerze. Czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
3: Literka K.
0: Literka K, tak?
3: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski, muszę się upewnić, tak?
3: Tak.
0: Mówisz o K, no dobra. Niech będzie w takim razie. Literka K dla ciebie, to Tomku, poproszę na literkę K państwo.
3: Kolumbia.
0: Miasto.
3: Kielce.
0: Znana postać.
3: Kaczor Donald.
0: Roślina.
3: Kwiatek.
0: Kolor.
3: Konwaliowy.
0: Zawód.
3: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj, bo czekaj. Zaraz, sprawdzę, co tutaj nam... Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Gdybyś powiedział konwalia, dlaczego nie powiedziałeś konwalia? Dobrze, tak więc 1, 2, 3. Trzy punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia.
4: Dobrze, zobaczymy, czy
0: się uda. No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. Aj, było blisko jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
4: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
4: tak
0: zaraz,
4: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M państwo.
4: Maroko.
0: Miasto.
4: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Mój Niki Chor.
0: Imię.
4: Maria.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor.
4: Magnoliowy.
0: No nie, magnoliowy już był na wybrzmieniu.
4: Nie, no magenta
0: to się chyba nazywa.
4: Tak
0: jest, coś takiego.
4: Chyba tak.
0: Mój Niki Chor powiedziałeś, tak?
4: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy... Roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
4: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
4: Bardzo Tomek... się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
4: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w 9 punktach sprzedaży mięsa mielonego, no i stwierdziła liczne nieprawidłowości, moi drodzy, tak jest. Badania z laboratorium pokazały niezgodność w 55% badanych partii. Z połową partii było coś nie tak. Była tak, albo zaniżona, albo zawyżona zawartość tłuszczu, podwyższony stosunek kolagenu do białek mięsa, a nawet obecność niedozwolonych substancji konserwujących. No ogólnie w 50% no to mięso nadawało się raczej do kosza, a nie do garnka. Natomiast ja jako osoba wychowana w latach 90. mogę powiedzieć tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Omielony razem z budą.
2: Eskart.

0: Audycja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komona.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty.

0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
4: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Przed południe przyniesie nam 23 stopnie, a na niebie pojawi się sporo chmur, choć słońce też się przebije. Wiatr północno-zachodni, ale raczej słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza jest dobra, dlatego można swobodnie oddychać. Po południu niebo się przejaśni, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W Wesce 2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
5: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia dla 27-latka. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim, mówi Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach.
6: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
5: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na pierwszym miejscu. Obie uczelnie egzekwo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

Akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem. A teraz, jeżeli chodzi o nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

0: Gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w Radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będzie bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać albo w góry, albo nad morze, albo gdzieś tam nad jezioro. Tego będzie pokorek i ciut więcej nawet. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się poprzez specjalny formularz, a później zostać odpytanym przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać, 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom. A właśnie się was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy, powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 23 stopnie, a słońce od czasu do czasu przebije się przez chmury, choć te mogą być momentami dość ciemne. Jakość powietrza będzie dobra, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Po południu pogoda będzie jeszcze lepsza, z temperaturą sięgającą 26 kresek i dużą ilością słońca. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
12: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
13: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
12: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
11: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
14: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
11: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
2: Polska 2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka, OSP Jakówki w gminie Janów Podlaski, otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć dobrze wygląda, to nie jest nowy, podkreśla Karol Michałowski, burmistrz miasta.
16: Samochód, który widzicie Państwo, to jest zakup zrealizowany ze środków własnych gminy w kwocie 210 tysięcy złotych.
15: Pojazd należy do średnich wozów ratowniczo-gaśniczych. Jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów. W Białej Podlaskiej kręcimy kilometry. W niedzielę wsiadamy na rowery i jedziemy do Mielnika. Start rajdu o 9 z Placu Wolności.
17: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826 albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów także. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
18: No to gramy.

0: połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował stary kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. SK.

0: Proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Various Monks. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia, to po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
3: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko w SK2.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaufland jest fresh.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
16: Najlepsze

0: czy muzyka może być sztuką walki? Oczywiście, że tak, i to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z Półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek, to rok 2019. Gramy wam po polsku, to się nie zmienia, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar, ogień i popiół.
8: Dajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
18: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się przyjemnie. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie, a na niebie pojawi się mieszanka słońca i chmur. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu czeka nas więcej słońca i bezchmurne niebo, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Jutro podobnie, z lekkim zachmurzeniem i maksymalnie 26 stopni. W czwartek temperatura podskoczy do 28 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
19: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
0: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
0: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac. mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
0: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Tak wynika z danych ZUS-u publikowanych z okazji Dnia Ojca.
21: W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
16: Mówi Małgorzata Kruba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik dla ojców jest na zus.pl. Biała Podlaska jak co roku zaprasza na wakacyjne kino letnie w amfiteatrze. Pierwszy seans 6 lipca. Na start filmy Pamiętnik.
22: Minęła 10:00. W tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na Męskie Granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, bo i my gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
2: stole.
3: Powiedziałaś stole, tak?
2: Tak.
3: Jesteś tego pewna na 100%?
2: Tak.
3: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
2: Super, super! Świetnie!
0: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikul czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Nie jesteś 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji. Bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Połem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Ten kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami. W zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o godzinie 11 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Na drogach w Białej Podlaskiej jest teraz całkiem spokojnie. Większość ulic jest przejezdna, ale pamiętajcie o zachowaniu ostrożności, zwłaszcza w pobliżu szkół i przejść dla pieszych. Teraz o pogodzie. Po południu w Białej Podlaskiej zobaczymy sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura wzrośnie do 25 kresek, a później nawet do 26. Będzie ciepło, więc warto zaplanować coś na świeżym powietrzu. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy SK2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtownej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wyleła i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj 0,5 metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
14: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów straży pożarnej.
15: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
13: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunaj. A strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
16: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
13: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś dzień taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
17: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawi się lalkami. żeby się cieszył, że nas ma i żeby i jeszcze, żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
0: A z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
1: SK2 News Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Pump traki, wiaty, boisko do piłki plażowej. To tylko niektóre elementy, które wykonano w ramach programu Turystyczna Gmina Biała Podlaska. Mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy.
19: Program polega na tym, że wybudowaliśmy infrastrukturę atrakcyjno-turystycznie, rekreacyjną, sportową. Największa instalacja powstała w Porosiłkach.
18: Łączny koszt inwestycji to 8,5 miliona złotych. Biała Podlaska zaprasza na międzypokoleniowy rajd rowerowy. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Rajd w piątek. Start o 17 z Placu Wolności.
0: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć, wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2 na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie. Przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.
1: SK2.
2: Stałaś gdzieś

Ten z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: Jeśli ktoś uwielbia odpoczywać przy dźwięku cykad, tak jak z piosenki Manamu, cykady na cykladach, to mam bardzo dobre wieści. Cykady można też spotkać w Polsce, słuchajcie, konkretnie w Nietce Nidziańskiej. I to się dobrze składa, bo to południe kraju, a my w zabawie Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was do pięciogwiazdkowego hotelu Polanica Zdrój, dr Irena Eris. I jak cykad nie usłyszycie, to chociaż będzie można się rozluźnić w spa. Tam jest też misa lodowa, to bardzo ważne przy upałach, a dziś po 15 kolejny quiz o Polsce. Wczoraj Asia odpowiedziała dobrze na 7 pytań, źle na jedno. No i ten wynik jest dziś do pobicia. Zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
13: I po reklamie.

0: czy to wszystko mi się śni?
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Na drogach Białej Podlaskiej trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na ulicy Narutowicza w stronę Parku Radziwiłłowskiego ruch jest spowolniony. Podobnie na Zamkowej w kierunku Chełma, zwłaszcza w okolicach parku, gdzie samochody jadą wolniej. Co z pogodą? Będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą 26 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro podobnie, z maksymalnie 26 stopniami. Zaraz w SC2 newsy.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
18: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalsze plany bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
19: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą uznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
18: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Tak. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
0: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
18: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Agata Bogucka, Akademia Bielska z ogólnopolskim wyróżnieniem w rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Bielska uczelnia zajęła 6 miejsce w Polsce. W gronie uczelni publicznych Akademia zajmuje 3 miejsce w kraju. Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce. Bielczanka Danuta Skonieczna jeszcze wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydża w Białej Podlaskiej.
13: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram, poruszać się nie mogę, ale głowa jest w porządku.
2: Pani Danuta ma 94 lata.
1: Minęła 12, w tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałow, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
3: A no tak, no.
2: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
3: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
2: tak,
3: nie
2: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
3: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
2: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
3: No proszę bardzo, jestem.
2: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki... A pokój jest taki zielonkawy?
3: Matko, bosko, no bez jaj.
2: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
3: Jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
2: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
3: Mam włączyć telewizor?
2: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
3: Dobra, no jest.
2: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5...
3: No jest, no.
2: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
3: Nie, ten kanał...
4: Nie,
2: a widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę, no szkurde, to nie działa.
3: To jest syn obok, stań się tam.
2: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
3: Ale jest program, cały czas idzie.
2: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
3: Tak, 4-0, no. Piszałam i program się następny pisze.
2: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
3: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
2: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
3: Czyli widzieli mnie w piżamie.
2: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
3: Ja na śniadanie.
2: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Chyba pierdolę, ty kurwa. Ale ci mnie zrobili super.
1: Nosel wkręca.
6: Przez kolejne grudnie, maje.

0: wehikuł czasu.
1: Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przebój Krzysztofa Krawczyka, który dla was przygotowałam. Już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu, potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK2.

0: No w tym roku pana Artura na koncertach Męskiego Grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy Męskiego Grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: I po reklamie.

0: każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych, że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie w weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku. Lady Punk, zamki na piasku. Gramy wam tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Zbliżają się newsy, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Dzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kaufland jest fresh!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh! I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: W Białej Podlaskiej dzisiaj naprawdę ciepło. Termometry pokażą 26 kresek, a na niebie pojawią się tylko małe chmury. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie, bo osiągnie 25 stopni. Teraz przenieśmy się na drogi. W okolicach zamku, szczególnie przy skrzyżowaniach Artyleryjskiej i Janowskiej z Zamkową, ruch jest nieco spowolniony, co może wydłużyć czas przejazdu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zaraz w SC2 newsy, zostańcie z nami.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
9: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
8: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej, a sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
10: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
8: Szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Bez zmian w kwestii dostępu do psychiatrii w ramach NFZ na terenie powiatu bielskiego. Jak już informowaliśmy, od lipca świadczenie to miało realizować Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzeniu Podlaskim. Postępowanie jednak unieważniono. Lubelski NFZ przedłuży umowę z poradnią w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej. Bielska Biblioteka rozdaje prezenty z okazji Dnia Ojca. Odwieźcie bibliotekę i pokażcie, że w aplikacji Aktywne Miasta kręcicie kilometry dla Białej Podlaskiej, a w zamian odbierzecie książkowy upominek. Akcja trwa do piątku.
12: Jak ktoś trzyma ze SK2, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po nie sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt. I teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
13: Bez reklam.

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula od dziś w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i na Story 20 po pierwszej.
1: SK, Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się, moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo było wygwizdane, przypomnijmy sobie?
3: Stole.
4: Powiedziałaś stole, tak?
3: Tak.
4: Jesteś tego pewna na 100%?
3: Tak.
4: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
3: Super, super! Świetnie.
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka tak kieszonkowe na ten weekend. I jeszcze gwarantujemy nocleg w Warszawie. I oczywiście mało tego, tam na miejscu jeszcze będzie można sięgnąć po 10 tysięcy złotych dodatkowe. Nieźle, co? No ale dobra, dzisiaj już do jedenastki dołączyła Justyna, jak słyszeliście, a to znaczy, że mamy kolejną zagadkę Sławka Peszki, w której znowu jest wygwizdane jedno słowo i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za słowo. Jutro rano znowu do kogoś zadzwonimy, a zagadka czeka chociażby na sk2.pl, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka teraz brakuje.
5: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, czemu tu nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w Dzień Ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: I tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance, proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć, nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Poczciar, bo taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w SK2, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, znaczy nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie kwiat jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
21: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
22: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
22: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
22: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
24: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
26: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
25: Oraz bekonu i syropu klonowego.
26: Trudno wskazać faworyta.
25: Spróbuj, może tobie się uda.
26: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
27: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway, Supro w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
24: W Białej Podlaskiej szykuje się naprawdę ciepłe popołudnie. Słupki rtęci podskoczą do 26 kresek, a słońce będzie królować na niebie, bo chmurki znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 25 stopni, a jutro znów czeka nas słoneczny dzień z maksymalnie 26 stopniami. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
26: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
25: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej, a wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
27: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
25: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
28: Hol trwał około 40 minut, holowałem go blisko 400 metrów do brzegu, ciężko było, no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
25: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
29: SK2 News, Biała Podlaska.
30: I Agata Bogucka. Jeszcze w tym tygodniu kierowcy mają dostać kolejne 30 km autostrady A2. Tak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowy odcinek połączy Siedlce i Białą Podlaską. Podpowiedzą, jak uniknąć wypadków przy pracy i co robić, gdy już do nich dojdzie. ZUS i PIP zapraszają na bezpłatne szkolenie online. Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u.
31: Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach dla pracodawców.
30: Szkolenie w czwartek.
32: 2,5 minuty po godzinie 14, jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów, można też... No, a to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne, o tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzeszczak, będzie duet Kuba i Kuba, na początek Lambery i Ostatni Most, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Sufera, to usłyszycie takie tango?
1: Teraz?
0: Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
2: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Grove Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany do drineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. To porównanie z niedźwiedziem chyba nie do końca trafione, co?
2: Skąd to się wzięło?

27 po drugiej to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gabliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu. Dzień Ojca, więc mam nadzieję,

1987. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z hymnów polskiego rocka. Autorem tekstu był lider grupy Ryszard Riddle, który stworzył utwór pełen symboli i metafor. Chociaż wielu słuchaczy przez lata próbowało odczytywać tekst bardzo dosłownie, sam wokalista tłumaczył, że Victoria nie jest konkretną kobietą. Tu nie chodzi o kobietę, to raczej symbol wolności, marzeń, takiego lepszego życia, czyli czegoś, do czego człowiek nieustannie dąży. W czasach PRL-u taki przekaz bardzo trafiał do ludzi, którzy marzyli o większej swobodzie, możliwości decydowania, krótko mówiąc, o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla jamu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a syn Victorii regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie jamu i pojawi się syn Victorii, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. To wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Jam, syn Victorii.

0: 23 minuty, będzie 15, Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be w Radiu SK2. Tutaj Roxy śpiewa, że życie to nie tylko czerni i biel, ale życie to nie tylko wielkie hity, te kultowe, ale to też hity, które wam gramy, a dopiero mogą stać się wielkimi hitami. To nowości. W zeszłym tygodniu odwiedził nas duet Dawid Kwiatkowski i Margaret i oni piękną piosenkę o miłości nam przynieśli. Później ci opowiem. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 i ten numer już teraz w waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Później ja powiem Dawid Kwiatkowski i Margaret na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Coś mi się wydaje, że kwestią czasu jest, kiedy ten numer będzie numerem jeden w gorącej polskiej dwudziestce, a najnowsze notowanie w najbliższy piątek. I to wy decydujecie o tym, co na którym miejscu dokładnie. Ostatnia pierwsza trójka to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
4: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
3: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
4: Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Połem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: I po reklamie.

0: To Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. O 15 będą najświeższe newsy. Potem rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na jej otwarcie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Ale też po 15 kolejny finał naszej zabawy wakacyjnej. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia w piątek będzie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. A w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic. Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Dziś po południu w Białej Podlaskiej będzie naprawdę przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko małe chmurki, a temperatura osiągnie 26 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma się czym martwić. Jutro podobnie, z lekkim zachmurzeniem i podobną temperaturą. Teraz zajrzyjmy na drogi. Na ulicy Artyleryjskiej w stronę centrum ruch jest spowolniony, zwłaszcza przed skrzyżowaniem z Zamkową. Kierowcy mogą stracić kilka minut. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Jest 15. News SK2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
17: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
16: Na miejscu pracuje prokurator. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdę. Echa afery w szpitalu południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę. poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
1: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
16: Sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperExpressu wskazał, że respondenci winą za sytuację w szpitalu południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
10: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
18: Nie mam pracy.
19: A ja do Włoch lecę.
20: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
16: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. OSP Jakówki w gminie Janów Podlaski otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć dobrze wygląda, to nie jest nowy, podkreśla Karol Michałowski, burmistrz miasta.
22: Ten zakup poczyniony został w tym tygodniu z myślą o tym, aby spełnił swoją rolę, a spełnić rolę może wyłącznie, kiedy ma napęd na dwie osie.
21: Auto kosztowało 210 tysięcy złotych. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Biała Podlaska jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik.
0: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Finta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem MS Lowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem, z tego co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?
3: To jest mój dom, tak. Stamtąd pochodzę.
0: Okej, dobrze.
3: I zawsze chętnie tam wracam.
0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
3: Nie.
0: Dobrze, czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
3: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na narodowym zespławkiem Peszko i SK2? Tak. Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
3: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
3: Nie.
0: Dobrze. Czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę, ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no bo to jest gorszy wynik już u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku, się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też na błysk wpadło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowej Tour. Dawid Podsiadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów. To m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

0: A dzisiaj to górą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to Dzień Ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 18 minut do godziny 16. Ja nie chcę, tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzy, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, no bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O, i zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West... Jest złota rybka, nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MP, w nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim Mbappé, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania. A nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: Pierdolić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: To Daria Zawiałow tak nas trochę zaczepia muzycznie, śpiewając Hej Hej w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Damy m.in. Ania Dąbrowska, ale też drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak to się w tym roku poukładało. Tańczę. Ten numer wam zagram. Przy okazji pamiętajcie, że w SK2 mamy dla was mnóstwo biletów na tegoroczny festiwal Męskie Granie. Te bilety będą do zdobycia, właściwie już są do zdobycia w SK2. A kiedy dokładnie i jak? Ha, nasłuchujcie, żebyście tego momentu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Wcale się nie poddają.
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Na ulicach Białej Podlaskiej popołudniowy ruch jest spory. Na Francuskiej w kierunku Grabanowa Kolonii trzeba uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza przy wjeździe na drogę krajową numer 2. Ulica Janowska w stronę Janowa Podlaskiego również nieco spowalnia od skrzyżowania z Artyleryjską do Krajówki. Co przed nami? Pogoda zapowiada się przyjemnie. Będzie pogodnie z nielicznymi chmurami. Termometry pokażą nawet 26 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
18: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
15: Powiedział nam prokurator Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. A według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną. Odległość, która może dziś liczyć na 13%, 13,93% głosów.
9: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Agata Bogucka. Jeszcze w tym tygodniu kierowcy mają dostać kolejne 30 km autostrady A2. Tak deklaruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowy odcinek połączy Siedlce i Białą Podlaską. Bielczanie, powiedzcie, jak żyje się w waszej okolicy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało sondaż nastrojów społecznych w gminach przygranicznych. Badanie dotyczy jakości życia w rejonie położonym przy wschodniej granicy Polski. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie ma zająć około 3 minuty. Znajdziecie ją na stronie Urzędu Miasta.
0: Fajny tata to? Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki. Między innymi ta od Patrycji wpadła.
21: Siema, siema. Fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
0: O, i tak pięknie i dumnie, Patrycja. A gdybyście wy chcieli wy w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl. Nie na sk2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w Escerwa, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak wam gra SK2. Tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się dokładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. A to oznacza, że każdy przewoźnik w Polsce ma swój własny regulamin, w którym dokładnie napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie to się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarząbek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16, to już ma nam. Po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Sims, niech mówią.

0: Carla Fernandez. Więcej to jest Karwata, są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Ale jako, że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Tańcz, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość o naszej playliście w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. Fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

0: to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Demono i Zostańmy sami z nami. Zaraz będzie godzina 17 i to jest najlepsza pora, żebyście absolutnie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17, oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Na drogach Białej Podlaskiej ruch jest dość intensywny, szczególnie na drodze krajowej numer 2 przy wjeździe na ulicę Brzeską w stronę centrum oraz na ulicy Warszawskiej, od ronda przy Artyleryjskiej do skrzyżowania z Zamkową. W tych miejscach możecie spodziewać się spowolnienia. Co z pogodą? Wieczorem będzie naprawdę przyjemnie. Przewidujemy mało chmur i temperaturę sięgającą 25 kresek. Jutro pogoda również nie zawiedzie, z maksymalną temperaturą do 26 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
17: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
18: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
17: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
16: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
19: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
16: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć. Zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
20: Lubię z tatą grać w
1: piłkę. Tata to bohater.
12: Czego można tacie życzyć?
1: Siły do samochodów.
20: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
16: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
21: SK2 News Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka, Akademia Bialska z ogólnopolskim wyróżnieniem. W rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026 Bialska uczelnia zajęła 6 miejsce w Polsce. W gronie uczelni publicznych Akademia zajmuje 3 miejsce. Prawdopodobnie jest najstarszą brydżystką w Polsce. Bialczanka Danuta Skonieczna jeszcze wczoraj brała udział w Mistrzostwach Polski w brydża, które rozegrano w Białej Podlaskiej.
23: Ostatnio wygrałam właśnie turniej. Mam tych pucharów, tego wszystkiego. Kiedyś grałam dobrze.
22: Pani Danuta ma 94 lata.
24: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy Was o kultowe teksty Waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
0: Czy mi przyszło coś do głowy? Chyba
24: komu
0: nie.
24: Komu świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kultowe teksty waszych ojców. Kinga Baryga, witam

Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my Wam proponujemy pójście na męskie granie. Co Wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla Was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live. SK2.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzu na hamulce w aucie, będziesz deptać, oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat? I słysząc odpowiedź mówiący do mamy: słuchaj, ale nam się te dzieci strasznie starzeją. No bo przecież wiadomo, że nie oni.
0: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na koncert męskiego grania w Żywcu. Co ty na to, Emilia? No to już decyzję zostawiam tobie, oczywiście dla ciebie podwójne karnety, więc mam nadzieję, że w Żywcu będziecie się bardzo dobrze bawić w najbliższy weekend i dziękuję za te głosówki, ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
2: SK2 Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym Społem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotniczy na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Helena. SK2.

0: Manon, krakowski Splin. 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. A jako, że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać, i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży, Pod wiatr. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się, dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

0: Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować. A to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2?
1: SK2.

0: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa? Czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
1: Cześć, ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien.
0: Dawaj.
1: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan, a rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców, hej.
0: Pozdrawiamy Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
2: SK2 Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
6: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agata Bogucka, zapraszam. To jedyna taka noc w roku. To wyjątkowe, pełne magii widowisko obrzędowe. Przed nami noc świętojańska. Przeniesiemy się w świat dawnych słowiańskich zwyczajów, muzyki i tańca. W programie nie zabraknie tradycyjnych wianków, ludowych pieśni i obrzędów związanych z nocą świętojańską. Na scenie wystąpią m.in. Teatr Słowa, Kapela Podlasiacy i zespół Biawena. Spotykamy się w sobotę o 20 w Parku Radziwiłłów.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl
0: 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto za kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram Wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać, zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
10: SK2
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy Wam najlepsze polskie kawałki. Swoją drogą już za chwilę również się pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. No i jeśli macie ochotę, to możecie się zgłaszać. Wystarczy na Messengerze Radia SK2 zostawić swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Gdybyście się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli Wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z Was dzwonię.
2: SK2.

0: Daria Zawiałow, z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek

0: Radio SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2.
1: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
1: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
1: Co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
1: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?
1: Owszem, owszem.
0: Często myjesz włosy?
1: Zdarza się.
0: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
1: Tam.
0: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
1: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
0: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
1: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
1: Miłego, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania.

0: Ale piękne. Jeremi Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20:00 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka, Obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust, Na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Najlepiej.

0: Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. W wakacje w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Jak co roku miasto przygotowało dla Bielczan masę atrakcji. W każdy letni piątkowy wieczór spotykamy się na Placu Wolności. Nie zabraknie muzyki, tańca i dobrej zabawy. Jako pierwsza na scenie zaprezentuje się utalentowana wokalistka pochodząca z Białej Podlaskiej, Dorota Sacewicz, występująca jako Mademoiselle Dorota. Start koncertu 3 lipca o 20:00. Wstęp wolny.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: 20 wybiła. Jeśli są tutaj tacy, którzy delikatnie w siebie zwątpili, albo w swoje możliwości, albo zdenerwował was szef i ten wtorek nie był najlepszy, to mam coś, co muzycznie może spowodować, że poprawi wam się humor. Bro, i jeszcze będzie pięknie. Tak zaczniemy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radio SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radio SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Wiolu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się, że jeśli macie jakiś kryzys, to możecie obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Mówią eksperci bowiem, że to poprawia produktywność. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które za chwilę będę wam grać i... Uwierzcie mi, że ta produktywność wzrośnie do 100% i wtedy zrobicie wszystko szybko, w ekspresowym tempie. Wiolu, ty również. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Sanach, et cetera na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: i chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radiu SK 2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami wyjątkowy międzypokoleniowy rajd rowerowy. Kręcimy kilometry dla Białej Podlaskiej. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Na miejscu na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. Po wspólnym spotkaniu wrócimy do Białej Podlaskiej. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd już w piątek. Ruszamy o godzinie 17 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
8: Magazyn lokalny.
7: Zaprasza Agata Bogucka. Mistrzostwo Polski w brydżu sportowym odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca. Tym miejscem rozgrywek była Biała Podlaska, gdzie wśród uczestników pojawiła się również bialczanka Danuta Skonieczna, najstarsza w Polsce, bo prawie 94-letnia zawodniczka brydża. Rozmawia Arek Michlewicz.
9: To takie ważne rozgrywki dzisiaj.
10: Tomek Pawluk, prezes Lubelskiego Związku Brydża Sportowego. Rozgrywki są nietypowe. W rzadko której dyscyplinie możemy uczestniczyć w rozgrywkach, które nazywają się korespondencyjnymi. W dawnych czasach często grano tak w szachy. Listownie wysyłano sobie ruchy, tak? To się za czasów króla czy gołębie przywoziły ruchy. Jeden król tak się ruszył, drugi dalej. Formuła jest taka, że jest kilkadziesiąt ośrodków w Polsce, są mężowie zaufania, którzy przygotowują karty dokładnie te same w całej Polsce, o tej samej godzinie start. I następuje później wysłanie do centrali, porównywanie wyników, aczkolwiek teraz to już się odbywa właściwie online, to porównanie. O tyle jest nietypowy, że są to Mistrzostwa Polski odbywają się raz w miesiącu, w pierwsze poniedziałki miesiąca na maksy, a też są na impy, no tak jak dzisiaj właśnie.
9: A często w Białej Podlaskiej spotykacie się?
10: Tak naprawdę to zależy od jakby prężności ośrodka. W Białej Podlaskiej bardzo prężnie działają tutaj zawodnicy. Warunek jest podstawowy, że musi się zebrać minimum 8 par, co w dzisiejszych czasach z jednej strony nie jest trudne, ale często też jest trudne. Akurat w Białej ma kilka zaprzyjaźnionych miejscowości okolicznych. Przyjeżdżają gracze z Siemiatycz, z Łukowa. Ja sam pochodzę z Włodawy. W miarę możliwości też tutaj staram się uczestniczyć. Są też zawodnicy z Lublina nawet.
9: Odległość nie jest przeszkodą, bo wystarczy wsiąść w samochód i tą godzinkę poświęcić.
10: Tak, w dzisiejszych czasach jest ciężko też tak wygospodarować czas. Ludzie biegną do przodu. Każdy ma swoje jakieś tam zajęcia, ale sytuacja jest taka, że przyjemność spędzenia czasu z tymi ludźmi, których się zna, przysympatycznymi zresztą, inteligentnymi, ciekawymi świata, powoduje, że chce się to robić, chce się spotkać, chce się porozmawiać, no i zagrać, zarywalizować, że tak powiem, na niwie sportowej.
9: Jako taki związek macie dużo członków?
10: W tej chwili jest ponad 300 członków aktywnych z opłaconą składką. Różnie to bywało wcześniej, też w czasach koronawirusa, słynnego COVID-u. Wielu graczy przeniosło się do internetu, istnieją portale, platformy do grania w tym jakże fajną grę. Aczkolwiek teraz obserwujemy powrót jednak towarzystwo, spotykanie się z ludźmi przeważa od formy tej takiej incognito z ekranu monitoru.
9: Jeżeli chodzi o udział w dzisiejszych mistrzostwach, wcześniej trzeba było się zarejestrować, czy w jaki sposób to organizujecie?
10: Próbujemy się tak zrzeszać, żeby się na pewno odbyły, bo te minimum par musi musi się zebrać. Aczkolwiek w Białej Podlaskiej raczej nigdy nie było problemu, żeby się mu zebrało, ale dzisiaj mamy też specjalną taką uroczystość urodziny naszej przesympatycznej, chyba najstarszej zawodniczki w związku, być może nawet w Polsce. Nie miałem czasu jakby przejrzeć tych wszystkich danych, ale dzisiaj są jej 90. skończyła 93 lata i jest, proszę sobie wyobrazić, jest aktywną zawodniczką o niesamowitym przekroju, bystrości umysłu, no i przesympatyczną osobą. W związku z tym też dzisiaj wiele osób przyjechało specjalnie, żeby się z nią spotkać, złożyć życzenia i przy okazji zagrać z nią w brydża, zarywalizować.
1: I wciąż umysł sprawny.
10: Bardzo sprawny, to jest szokujące. Szokujące jest to, że nie ma takich dyscyplin sportowych, bo wiadomo, w tym wieku pojawiają się jakieś być może ułomności fizyczne, ale jest to udowodnione, że choroby tego wieku starszego, powiedzmy Alzheimer, Parkinson, dużo rzadziej występują u brodżystów, są badania naukowe, właściwie jest to bardzo rzadkość, umysł działa na najwyższym poziomie, pracuje, analizuje cały czas i jest to jego jakby aktywność codzienna, tak?
1: Co tak naprawdę w brydżu się liczy? Tylko ten bystry umysł, czy jeszcze coś? No, trzeba wiedzieć, jak tymi kartami grać.
10: Proszę sobie wyobrazić, że odwaga.
1: Odwaga?
10: Refleks, tak. Często są podejmowane decyzje. Decyzje są podejmowane na zasadach ograniczonej wiedzy. Czyli tak jak w biznesie, powiedzmy, musimy podjąć decyzję, czy inwestujemy w jakąś pozycję, a mając ograniczoną wiedzę, nie wiemy, czy to nam przyniesie zysk, profit z tego.
1: Czyli też dużo ryzyka jest. A kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
10: Ostatecznie często się też tak zdarza, że ten łódź szczęścia się pojawia, aczkolwiek wszyscy zawodnicy grają tymi samymi kartami, ale przede wszystkim brycz uczy też współpracy w parze, co w dzisiejszych czasach, obserwując chociażby młodzież, gdzie ciężko nawiązywać kontakty, ciężko rozmawiać o czymkolwiek w codziennym życiu, nagle tu się okazuje, że spotykają się dwie osoby, ustalają jakieś zręby, informacje, bo komunikacja w brzu odbywa się bez słów, odbywa się za pomocą specjalnych bidding boxów, gdzie jest określone kilkadziesiąt odzywek i tylko tymi karteczkami można się posługiwać. Proszę sobie wyobrazić, że możliwości rąk, które się mogą przydarzyć, jest ponad 630 milionów, miliardów, przepraszam, nie milionów, a na przykład taka kombinacja szóstki w dużego lotka, to jest tylko kilkanaście milionów. Ponad 40 razy więcej, jeśli szybko liczę dobrze. Jest więcej możliwości nie do rozwiązania, a przepraszam, jak często komuś się szóstka trafia. Oczywiście śmiejemy się tutaj być może, że nasza koleżanka Danusia, która obchodzi się urodziny z racji wieku, być może ma trochę nad nami przewagę, bo być może już gra drugie rozdanie w swoim życiu, drugie takie samo rozdanie, mimo takiej dużej ilości możliwości. No ale to jest oczywiście w cudzysłowie. Życzyłbym, żeby pamiętała to, no ale pewnie się to tak nie zdarza.
1: Skoro tak dużo analizujecie, to podejrzewam, że też większość z was pewnie gra w totka właśnie własnym systemem.
10: Tego nie wiem. Raczej tego nie widzę. Dużo brydżystów gra w szachy. Jest to też tak trochę z tymi szachami, że nawet często się mówi, że dobry brydżysta może być dobrym szachistą, ale odwrotnie to już jest ciężko. Dla dobrego szachisty ciężko zostać dobrym brydżystą, bo właśnie ta różnica polega na tym, że szachista widzi wszystko wyłożone na stole i jest kwestia, ile on jest w stanie przeliczyć kombinacji do przodu, żeby być dobrym. A w brydżu są te ograniczone, zakryte ręce i ten szachista sobie nie radzi, bo nagle się, zresztą jest to też jedyna dyscyplina, że tak powiem, gra, w której komputery nie radzi sobie z człowiekiem. Tak, w szachach już dawno pokonał człowieka, w brydżu sobie nie radzi, bo to jest psychologia, można zablefować, jak w życiu. Czasem się mówi, że a podwójny agent trafił na potrójnego, bo ja sobie myślałem, że on sobie tak pomyśli, więc ja sobie tak pomyślę. No, jest nieskończona ilość możliwości i to sprawia, że to jest piękne, że każde rozdanie jest inne i czasem jest kupa śmiechu, czasem emocji, no, różnie to bywa.
1: Rozglądałem się tak po tych osobach, które uczestniczyły w dzisiejszych rozgrywkach i nie widziałem młodzieży. Jak to jest z tą młodzieżą? Czy trudno ją namówić do brydża, czy młodzieży w ogóle mało jest znany brydż?
10: Bardzo dobre pytanie. Sytuacja wbrew pozorom wygląda bardzo dobrze. Staram się, żeby młodzież nie uczestniczyła w takich turniejach oficjalnych z dorosłymi, bo to są inne emocje, czasem u dorosłych jakieś nerwy pojawiają, być może, ale polska myśl szkoleniowa chyba jest wyjątkowa na świecie, bo tylko właściwie w Polsce, w młodym wieku, bardzo młodym wieku zaczynamy uczyć grania w brydża. Teraz mieliśmy przykład w Okunice, graliśmy przez 3 dni meeting brydżowy, w piątek był mistrzostwa Wielstwa Dzieci, startowało 14 par w wieku szkoły podstawowej. Bardzo duże emocje. Ja nie pamiętam, żebym widział i płacz, i śmiech, i to się zmieniało jak w kalejdoskopie. Ale też proszę sobie wyobrazić, że w różnego rodzaju mistrzostwach świata, Europy, rangi mistrzowskiej i turniejach można zdobyć w każdej konkurencji 3 medale, tak? To około 60-70% medali, wszystkich medali zdobywają Polacy. Że Polska jest potęgą, jeśli chodzi o brydża na świecie, stawiana za wzór zresztą w innych federacjach. Często wysyłają tutaj inne federacje dzieci, żeby zobaczyły, jak to wygląda. Także idzie to ku dobremu.
1: W takich grupach gra się w brydża, więc tutaj pierwsze, drugie miejsce ciężko chyba zająć.
10: No nie jest tak ciężko. A powiem swój przykład akurat, bo moich dwóch synów startowało w Mistrzostwach Województwa Dzieci. Zajęli czwarte miejsce, choć jeszcze przed ostatnim rozdaniem byli na drugim. A pojawił się płacz i tak dalej. Następnego dnia ja uczestniczyłem z kolei w Mistrzostwach Województwa Teamu. Okazało się, że też zająłem czwarte miejsce. Bardzo poprawiłem ten humor swoim dzieciom, bo okazało się, że tatuś też może zająć czwarte miejsce.
1: Ale to jest tak, że wygrany z wygranym z drugiej drużyny gra, jak to jest, bo mi brycz nie jest zupełnie znany. Dlatego pytam, jaka jest zasada, żeby dojść do tego pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca.
10: Różne formuły są organizowanych turniejów. Najczęściej jest to tak, że sędzia stara się tak ustawić, żeby jak największa ilość par się ze sobą spotkała. Czyli jak największe wymieszanie było. Aczkolwiek są też takie turnieje na zasadzie barometr, gdzie finał się gra z rozstawienia, czy powiedzmy pierwszy z drugim, trzeci, czwartym, piąty, szóstym, ostatnią rundę, czy ostatnie dwie rundy. Ale najczęściej są to turnieje po prostu, żeby jak z największą ilością przeciwników zagrać, żeby jak najmniej losowo to jakby cały ten przebieg wypadł. Tak? Nie zawsze to się tak uda, że z każdym na turnieju zagrasz.
1: Ale jednak warto w brydża grać i się uczyć go, bo jeżeli chodzi o takiego żółtodzioba jak ja, który jeszcze w życiu nie miał do czynienia z bryżem, jakby miał teraz usiąść do tego stołu, jak długo musielibyście mi tłumaczyć grę, żebym mógł w nią zagrać?
10: No ja tu pana redaktora bardzo oceniam, że jest inteligentnym człowiekiem, więc myślę, że to byłoby dosyć szybko. Moje dzieci na przykład po 8 lekcjach pojechał na pierwszy turniej, na przykład. Z drugiej strony też jest tak, że człowiek się uczy całe życie i tak naprawdę z grubsza poznać jakby zasady to jest jedno, a reprezentować jakiś bardzo wysoki poziom to jest drugie. Ale zdarzają się takie sytuacje, że o ile teoretycznie nie jest to losowa, bo wszyscy dyscyplinarze, wszyscy grają te same rozdania, ale że sobie wyobrazisz, że na krótkim dystansie najczęściej to są dwa rozdania na stole, taki żółtodziób, jak pan redaktor może usiąść na mistrza świata, powiedzmy, tak jakby przynieść to na tenisa, zagrać sobie z Dziokowiczem i wygrać seta. Po pierwsze, to często trudno by było zagrać z Dziokowiczem w ogóle, a jeszcze seta, okej. Okay. Także na krótkim dystansie można wygrać wszystko, na długim to jednak te szanse spadają z tymi zawodowcami, tak, bo w brydżu są też zawodowcy, którzy tylko się z tego utrzymują, z grania.
1: Tak jak z maratończykiem, pierwsze 50 metrów może dalibyśmy radę, ale dalej już po nas.
10: Tak, no dokładnie. Pierwsze 50 ostro, a później pan Bóg poprowadzi. No.
1: Dziękuję za rozmowę.
10: Dzięki bardzo.
11: Skonieczna Danuta.
1: I tutaj już ptaszki mi nie doniosły, że jest pani tutaj najstarszym zawodnikiem brydża chyba w całym mieście albo i w ogóle w Polsce podobno.
11: No może tak.
1: Ile pani ma lat?
11: Skończyłam 93, zaczęłam 4.
1: Skąd pasja do brydża?
11: Ja wiem, od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram, poruszać się nie mogę, nie mogę chodzić, nie mogę nawet w ręku trzymać kart, ale głowa jest w porządku.
1: Udaje się pani bardzo często wygrać brydża, bo pewnie te kombinacje brydża to chyba pani są już wiele znane.
11: Ostatnio wygrałam właśnie turniej. Mam tych pucharów, tego wszystkiego. Kiedyś grałam dobrze, a w tej chwili już nie. W tej chwili to jak mnie tak wyciągną na brydża, zawiodą, to tak. A tak to nie, wie pan, siedzę w domu, nie poruszam się w ogóle.
1: Ale jest pani najlepszą reklamą na to, że warto grać w brydża.
11: No może tak, warto, warto.
1: Czy jednak ten brydż pomaga zachować chociażby sprawność umysłu?
11: Sprawność umysłu, tak. Jedyne, co mi zostało, to właśnie sprawność umysłu.
1: Ale dobre i to.
11: Może i tak.
1: Gratuluję takiego wieku i tak sprawnej głowy. To jest, jestem pod wrażeniem. Dziękuję za rozmowę.
11: Ja także, dziękuję.
0: Mistrzostwa są jedną z najważniejszych imprez brydżowych w Polsce, bo wyłaniają najlepszych zawodników w kraju i promują brydż sportowy jako dyscyplinę wymagającą koncentracji, pamięci i strategicznego myślenia.
7: Nie chodzi o intensywny marsz ani trening, tylko o powolny spacer, zatrzymanie się i świadome słuchanie, patrzenie, wąchanie oraz odczuwanie otoczenia. Zajęcia bywają prowadzone według określonego schematu: odłączenie od codziennych spraw, pogłębienie kontaktu z naturą, integracja doświadczeń i powrót do codzienności. Tak działają kąpiele leśne, które stają się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu w powiecie bialskim. Rozmawia Arek Michlewicz.
12: Natalia Żurkowska, jestem edukatorką, zielarką, a od roku prowadzę także kąpiele leśne.
1: Właśnie te kąpiele leśne bardzo mnie zaintrygowały i tak zastanawiam się, o co w tym chodzi.
12: Kąpiel leśna to nie jest zwykły spacer, to jest spacer po lesie, zanurzenie się w atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów, nastawienie na tu i teraz i nastawienie na doświadczenie i spacerowanie bez celu.
1: Tak po prostu.
12: Tak po prostu. Wiem, że brzmi to bardzo niepozornie i zwyczajnie, ale to jest bardzo głębokie doświadczenie tak naprawdę, o ile ktoś ma też na to gotowość.
1: Spaceruje się w kąpielówkach?
12: To jest bardzo częste pytanie, czy będziemy się kąpać. Nie będziemy się kąpać. Chodzi tutaj o kąpiel w atmosferze lasu.
1: Czucie lasu.
12: Czucie lasu wszystkimi zmysłami. I tutaj ja jako przewodnik za pomocą różnych ćwiczeń naprowadzam uczestników na doświadczenie, na wyjście z natłoku myśli, na wyjście z umysłu po to, żeby przywrócić tą umiejętność po prostu bycia i doświadczania natury w taki sposób, który relaksuje, naprawdę głęboko relaksuje, bo...
1: Czyli to takie spacery relaksacyjne.
12: Tak, ale to też jest coś więcej, bo kąpiele leśne są poparte badaniami naukowymi i co prawda w Polsce już od jakichś 100 lat istnieje coś takiego jak sylwoterapia, ale często się źle kojarzy z przytulaniem do drzew i na kąpieli leśnej owszem możemy się przytulać do drzew, ale nie musimy. Kąpiele leśne wywodzą się z Japonii, nazywane są Shinrin-yoku i tam się właśnie to tak zaczęło od takiej praktyki intuicyjnej, bo wszyscy intuicyjnie wiemy, że spacery po lesie nam pomagają. Ale tam po raz pierwszy zbadano naukowo, jak atmosfera lasu wpływa na nasz organizm. A chodzi o to, że przede wszystkim reguluje się nasz układ nerwowy, a jak wiecie, jeżeli układ nerwowy jest w balansie, w harmonii, to i cały organizm inaczej też działa. Ale oprócz tego obniża nam się ciśnienie krwi, obniżają się markery zapalne, nawet przeciwbólowo może działać.
1: Ja pewnego pięknego dnia usłyszałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo, że nawet jak idzie na grzyby, to czasami zamyka oczy i żeby poczuć te grzyby, to idzie kilka kroków i czuje te grzyby, zaczyna czuć je i faktycznie dostrzega te grzyby.
12: Chodzenie na grzyby są pewnego rodzaju kąpielą leśną, bo to jest skupienie się tylko na zmyśle wzroku w tym przypadku i faktycznie wtedy proszę zauważyć, że odłączamy się od codzienności, od tych trudów, zmartwień i wszystkich stresów. To jest przykład kąpieli leśnej albo inaczej. To jest jeden z elementów, które wykorzystujemy na kąpieli leśnej. Może niekoniecznie zbieramy grzyby, ale kiedy skupiamy się na przykład na zmyśle wzroku, to tylko na tym jednym zmyśle i oglądamy na przykład, jak światło przebija przez liście. To się Japończycy nazwali to komorebi. Albo przy innym ćwiczeniu skupiamy się tylko na zmyśle dotyku. Możemy też chodzić boso i wiele osób na kąpielach leśnych pierwszy raz chodzi boso po lesie. I to są niezwykłe doświadczenia.
1: To musi kłuć w stopy.
12: Tak się wydaje, właśnie, tak się wydaje, że kłuje w stopy, a okazuje się, że wszystko, czego dotykamy w lesie, jest przyjemne. Bo właśnie zbadano, że jeżeli dotykamy powierzchni naturalnych, to ciśnienie i tętno pozostają bez zmian. A porównano to z dotykaniem powierzchni na przykład metalowych, gdzie te czynniki się podnosiły.
1: Czyli niektórzy wolą odstres w postaci spacerów w lesie, a niektórzy wsiadają po prostu na motocykl.
12: To akurat mój mąż jest z tej drugiej grupy, ja z pierwszej. Myślę, że motocykl może też podobnie działać, ale proszę zauważyć, że my jako ludzie pochodzimy z natury. Od setek tysięcy lat żyjemy w naturze. Dopiero od jakichś 400 pokoleń jesteśmy rolnikami, a od dwóch żyjemy w erze cyfrowej. My pochodzimy z natury i cała nasza biologia jest dostosowana do życia w naturze. Nasz wzrok jest wyczulony na konkretne barwy, zieleni, brązów, ale też proporcji między nimi. To też zbadano właśnie, że jak mamy za dużo drewna, to też jest dla nas stresujące. Nasza mikroflora jest kompatybilna z mikroflorą w powietrzu, w glebie. Krajobraz na nas też działa. Zapachy, na przykład nasz węch jest bardzo wyczulony na geosminę. To jest taki związek, który wydziela się z gleby po deszczu. Ludzie wyczuwają geosminę lepiej niż rekiny krew.
1: Czy w zasadzie te kąpiele leśne to jest taka trochę psychoaromaterapia?
12: Na wszystkich poziomach na nas oddziałują. Dosłownie na wszystkich. Ten poziom psychiczny i fizyczny jest zbadany naukowo, natomiast oddziałują na nas też na poziomie duchowym. I ogólnie kąpiele leśne nie są związane z żadną religią, z żadną filozofią. Tak jak mówiłam, po prostu pochodzimy z natury i my jej bardzo potrzebujemy. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wpadliśmy w taką pułapkę cywilizacyjną, bo z natury człowiek szuka wygody, łatwości i trochę tego teraz mamy za dużo i okazuje się, że to jest też dla nas stresujące i potrzebujemy złapać balans i harmonię. Najłatwiej jest to zrobić w lesie, w dużym drzewostanie i to się dzieje samo. Tak samo dużo się mówi też o koncentracji. W lesie wzrasta nasza koncentracja, ale nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku. I to jest z kolei bardzo popularny temat w przypadku dzieci i młodzieży aktualnie, która ma właśnie problemy z koncentracją i z pamięcią, więc ostatnio też na konferencji na AWF-ie o inkluzji w wychowaniu fizycznym podnosiliśmy ten temat, że warto wychodzić z dziećmi w naturę jak najczęściej się da.
1: I ty jednak udowadniasz, że natura ciągnie wilka do lasu.
12: Właśnie, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak powinniśmy się czuć właśnie w domu. I przypomniał mi się właśnie jeden bardzo ważny aspekt, bo jak się mówi o tych właśnie badaniach naukowych, no to tak mamy tendencję do tego, żeby traktować naturę dość podmiotowo, czyli jak my możemy z niej skorzystać. A przynajmniej ja się staram na moich kąpielach leśnych uczyć tego, jak natura może też skorzystać z nas, czyli co my dobrego możemy też dla niej zrobić, bo to jest nasz dom, musimy o niego dbać. Więc jeżeli rozwijamy w sobie tą wrażliwość na naturę, jeżeli pogłębiamy swoją relację z naturą, to automatycznie będziemy chcieli ją chronić i o nią dbać. A jak wiemy, mamy teraz ogromny z tym problem w obliczu kryzysu klimatycznego.
1: Taki uspokojony się czuję chyba po tej herbatce, z czego ona jest?
12: Poczęstowałam Cię dzisiaj herbatką z pysznogłówki. Rośnie w moim ogrodzie, to nie jest nasza roślina rodzima, ale jest naprawdę pyszna. Jeszcze nie kwitnie, więc poczęstowałam Cię liśćmi, naparem z liści, a potem będzie miała takie czerwone, szalone pióropusze, które są jeszcze smaczniejsze.
1: Zawsze gość częstujesz swoimi ziołami?
12: Oczywiście. Też staram się zarażać i moich przyjaciół, i rodzinę tą miłością do natury, ale do lokalnej natury. Naprawdę doceniajmy to, co rośnie wokół nas, bo mamy cały ogrom przepysznych smaków zawartych w dzikich roślinach jadalnych i w naszych polskich ziołach. Wtedy nie musimy sięgać po tą egzotykę. I tak jak mówiłam odnośnie tej mikroflory, nasza mikroflora jest z tymi roślinami kompatybilna, więc będzie na nas zdecydowanie lepiej oddziaływała.
1: Takich ziół, tych herbatek, specyfików, których u Ciebie goście próbują, to wtedy po tych degustacjach zapraszasz ich do tego lasu?
12: Zwykle na końcu kąpieli leśnej staram się poczęstować moich uczestników.
1: A czyli nie jest to przed, tylko po?
12: Zwykle po. Taka jest wtedy celebracja. Często się robi też na kąpielach leśnych herbatkę. Podaje się tak jak w Japonii w czarkach. I to jest bardzo miły akcent na zakończenie. Wszyscy są już też troszkę zmęczeni, bo kąpiel leśna trwa około 3-4 godzin.
1: Długo?
12: Tak długo. Wydaje nam się to dzisiaj dziwne w tym zapędzonym świecie, ale to nie jest bezproduktywny czas. To jest czas, kiedy się relaksujemy i orientujemy się, zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę bardzo tego potrzebujemy, a nierzadko też uczestnicy mają niezwykle głębokie wglądy w siebie, bo znajdują w lesie bardzo dużo analogii do swojego życia. Te rozwiązania problemów wręcz same przychodzą, bo w naturze odbija się wszystko. Wszystko to, co mamy w sobie.
1: Czy można powiedzieć, kąpiel leśna to jest oczyszczenie umysłu, relaks, odprężenie?
12: W wielkim skrócie tak.
1: Tutaj przed sobą mam No właśnie, to jest e-book, czy co to jest? No, ja to widzę tutaj fizycznie książkę.
12: Tak, to jest mój e-book w wersji wydrukowanej, tak w warunkach domowych.
1: Czyli dopiero będzie przeczytany. Czy już jest przeczytany i umieszczony na platformie muzycznej?
12: Nie, jest link do zakupu mojego e-booku umieszczony na mediach społecznościowych.
1: E-book, a rozumiem, to niektórzy e-book pomylili z podcastem.
12: Możliwe, tak. Tak. To jest e-book, który napisałam o dzikiej kuchni. Jest tam kilkanaście roślin, oczywiście naszych polskich lokalnych. Każda roślina jest opisana pod kątem jej właściwości, działania. Jest dużo inspiracji kulinarnych, są oczywiście przepisy. Bardzo ważne jest to, że opisuje dokładnie, jak roślinę rozpoznać, ale także z jakimi roślinami można ją pomylić. I to, co jest wyjątkowego w tym e-booku, to jest to, że po każdej roślinie jest ćwiczenie lasoterapeutyczne, które można właśnie wykonać, czy to w swoim ogrodzie, czy w lesie, czy po prostu w parku miejskim, tam gdzie mamy dostęp do natury.
1: Czy tytuł tego e-booka sama wymyślałaś? Dzika i bogata, zwyczajna babka?
12: Sama wymyślałam, tak. No, dzika nawiązuje do dzikich roślin jadalnych i w ogóle do dzikości, żeby odnajdywać w sobie więcej tej dzikości. Bogata jest tutaj przewrotnie umieszczona, bo chodzi o takie bogactwo, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę bardzo bogaci. Tylko kwestia spojrzenia na to z innej strony. Że nie chodzi tutaj właśnie o tą wygodę, o te bogactwa materialne, ale o inne. No trzeba przeczytać. Ja tam ładnie to wszystko opisuję. I e-book jest też, e-book zawiera w sobie też moje różne anegdoty, przemyślenia, przygody w lesie. Z tego, co...
1: To ja bym, przepraszam, tutaj użył zamiast zwyczajna babka, skromna babka.
12: No chodziło o zwyczajną babkę.
1: Taką skromną.
12: Nie, o babkę zwyczajną, taka roślina.
1: A o taką?
12: O taką, która jest bardzo smaczna. Jest zarówno ziołem, jak i dziką rośliną jadalną.
1: I o to tutaj chodziło.
13: Jestem Olga.
1: Kąpiele leśne to coś, co dopiero skosztowałeś, czy cały czas tego kosztujesz?
13: Kąpiele leśne w takim stricte tego znaczeniu to jest coś, co poznałam dzięki Natalii. Wcześniej miałam jakieś elementy, ale zwyczajnie nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Więc to, co było dla mnie ważne, to po prostu Natalia odpowiedziała na moją ogromną potrzebę takiego bycia w uważności, bycia w lesie, bycia w przestrzeni otoczonej przyrodą i zwracania uwagi na takie drobne rzeczy, przy których niknie całe złotego świata. I to jest dla mnie niesamowita rzecz, taki odgromnik, wiesz? Takie poczucie, że patrzę przez tą lupę i nagle się okazuje, że nic w ogóle się nie liczy. Jestem ja, jest ten mały żuczek, widzę go, chociaż go nie zauważałam i dały mi taką ogromną, ogromną ważność na to, że się tyle piękna dzieje wokół i że my po prostu koło tego przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy na co dzień, a to są rzeczy, od których my zależymy, a to są rzeczy, które nas tworzą, jesteśmy częścią przyrody.
1: To było tak, że jak dowiedziałaś się o kąpielach leśnych, to pomyślałaś, kurczę, warto spróbować, ale nie bardzo wiedziałaś, jak się ubrać, czy kąpielówki, czy nie?
13: Tutaj zaufałam Natalii, ona nam dała po prostu konkretne wytyczne, do czego się warto przygotować i co więcej, jakby znając nasze pewne zapędy, więc to była też taka jej mocna strona tego poznania naszych zasobów. Mówi, dobra, to jeszcze nie jest moment, kiedy rozmawiamy, więc ona też nas stopowała. A teraz nie gadamy, gadamy później, teraz tylko obserwujemy, teraz tylko chłoniemy, a potem sobie o tym pogadamy, nie? Więc pięknie przekierowywała uwagę z tego, gdzie spotykamy się i powiedzmy w jakimś gronie znanych ludzi i byśmy uruchomiły jakieś takie paplanie po prostu do tego, co tu się wokół dzieje, nie? Że to poczeka. To może poczekać, to sobie to zapamiętaj, zapisz to sobie w głowie, potem mi to powiesz, a teraz jest to. I to, żeby było taka jasna, taki przycisk pauzy życiowy, to jest twój przycisk pauzy. Ja się teraz zabieram, zapraszam cię do pięknej podróży i ta pauza pozwala ci w tym pobyć i się w tym rozkokosić i się w tym rozpłynąć i to jest cudowne, bo my tego rozpłynięcia wszyscy bardzo potrzebujemy w tym takim szalonym czasie, gdzie wokół tak dużo się dzieje, a my jesteśmy we wszystkich swoich rolach i dużo dźwigamy, nie? Więc tutaj mam ogromną wdzięczność za to, że to mi pomogło tą pauzę życiową włączyć. I korzystam codziennie, w drobnych elementach, więc jakby to była taka wędka, to był taki smaczek, pierwsza, druga, trzecia kąpiel, podejrzewam, że jeszcze ich trochę będzie, ale no naprawdę z dumą i z wdzięcznością mówię o tym, że ja po prostu te kąpiele leśne mam w takich mikrodawkach codziennie.
1: I od tego pierwszego razu kochasz las?
13: Od zawsze kocham las. I myślę, że nie poszłabym tam, gdybym go nie kochała. I nie wiem, czy znajdą się ludzie, którzy pójdą do lasu, nie kochając go. Nie wszyscy ludzie muszą to kochać. I fajnie, że Natalia działa tam, gdzie są ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy. Aczkolwiek uważam, że są uniwersalne, ale trzeba do tego pewnej dojrzałości, takiego dystansu, no i też zaufania.
1: Można powiedzieć, czy kąpiele leśne czyszczą twoją głowę?
13: Czyszczą, zdecydowanie czyszczą i to jest piękny papierek, taki lakmusowy, ale też taki przesiew tego, co jest teraz ważne i gdzie ja wybieram mieć swoją uważność i na co ja ją przekierowuję.
14: Cześć, ja jestem Magda.
1: I też używasz kąpieli leśnych?
14: Jak najbardziej używam. Wydawało mi się, że od zawsze, a okazało się, że wcale nie od zawsze, bo tak naprawdę od pierwszej kąpieli z Natalią inaczej stąpam po lesie i w ogóle po naturze. Myślę, że to w jaki sposób ona pokazuje, jak można przeżyć pobyt w lesie, jest bardzo, bardzo ważny i bardzo taki otwierający na właśnie takie inne spojrzenie na to, że można po prostu przez las przejść, a można naprawdę przejść przez las.
1: Ty też czyścisz swoją głowę tymi kąpielami?
14: Zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy się wchodzi do lasu i masz po prostu w głowie natłok, chaos po prostu życia. A kiedy spacerujesz i zwracasz uwagę na te rzeczy, o których mówi Natalia, zupełnie zmienia się perspektywa i waga tego świata, który jest na co dzień, zmienia się po prostu na coś lżejszego, że można właśnie skupić się na takich małych drobiazgach i zobaczyć, że tam jest wielki wszechświat.
1: Żeby poczuć ten las, zamykasz oczy?
14: Często tak. Tutaj nocna kąpiel leśna była bardzo ciekawym i głębokim takim doświadczeniem i wtedy można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, nie tylko w lesie, ale też w sobie.
1: Ale w nocy to nie za bardzo można cokolwiek zobaczyć.
14: Oj, właśnie, można bardzo dużo zobaczyć, nawet chyba więcej niż w dzień.
1: Znaczy się poczuć.
14: Tak, zdecydowanie poczuć. Po prostu zobaczyć innymi zmysłami.
1: Oczami wyobraźni.
14: Tak, ale właśnie sercem chyba tutaj najbardziej można odbierać wtedy tą naturę.
1: A kto ciebie namówił do kąpieli leśnych?
14: Natalia Żurkowska. To bez dwóch zdań. W ogóle spacery po lesie z Natalią są innym trochę doświadczeniem. Nawet takie zwykłe, po prostu spacer z psem z Natalią to jest coś innego w lesie.
1: Ale to jest tak, że Natalia dzwoni i mówi, chy, masz ochotę na kąpiel?
14: Czasami Natalia dzwoni, a czasami ja po prostu mówię, Natalia, jadę do lasu, jedziesz? I raz może była odpowiedź negatywna, ale tylko w pierwszej minucie, a później, ach, dobra, jedziemy. Także tutaj Natalia kompanem w lesie jest bardzo dobrym.
1: I jeszcze do tego często jeziołami.
14: O tak, a taka herbatka wypita w lesie albo zjedzenie czegoś w lesie, to jest jeszcze w ogóle inne przeżycie i Natalia, wiem, że często na kąpielach leśnych częstuje takimi dobrociami, także to podwójnie warto skorzystać z takiej okazji.
7: Kąpiele leśne to uważny, spokojny pobyt w lesie, podczas którego człowiek zanurza się w atmosferze natury wszystkimi zmysłami. Praktyka ta wywodzi się z Japonii.

0: sprawa. Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Grają własne kompozycje, stylistycznie wpisujące się w nowoczesny jazz z elementami współczesnej elektroniki. Mowa o bialskiej grupie Sian, która działa na lokalnym rynku muzycznym prawie 10 lat. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Bialski zespół Sian, dzisiaj ze mną, który istnieje na rynku od 2018 roku, ale chłopaki podobno zaczynaliście ciutkę wcześniej.
3: Marek Jakubiak, gitara.
4: Wojciech Andrzejuk, perkusja.
2: I jednego brakuje?
3: Jacek Siemieniuk gra na instrumentach klawiszowych.
2: No właśnie, dzisiaj nie mógł być z nami. Natomiast od kiedy to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą, żeby stworzyć grupę? Bo gracie taki alternatywny jazz, dobrze to nazywam?
3: Pierwsza część pytania to chyba trzeba Wojtkowi przypisać, bo dla mnie to się zaczęło tak, że Wojtek do mnie zadzwonił, bo już wcześniej coś tam robiliśmy razem muzycznie i powiedział mi, że ma takiego kolegę, co gra na basie i mieszka w Klonownicy pod Białą Podlaską i że widziałby mnie i siebie i tego Jacka, wtedy ja jeszcze nie znałem Jacka, jako zespół. Pomyślałem, akurat wtedy nie miałem za dużo takich aktywności muzycznych, więc pojechaliśmy i się okazało, że super żre między nami i że trzeba grać. A druga część tego pytania, długo się nad tym zastanawiałem przez te lata, jak gramy, i chyba najlepszą odpowiedzią, taką zgodną z prawdą, jest to, żeby powiedzieć, że Sian to jest współczesne instrumentalne trio. Bo to nie mówi o tym, że gramy jazz, bo nie można nazwać tej muzyki jazzem, bo jednak ona jest w dużej części skomponowana, a jazz, wiadomo, jest taki uwolniony, improwizacyjny. Także współczesna muzyka instrumentalna. To jest nasz gatunek.
2: Ile już macie utworów takich, którymi się chwalicie na Facebookach?
3: Wychodzi na to, że oficjalnie, czyli weźmy pod uwagę to, co wydawaliśmy, więc na płycie naszej jest 10 utworów, pierwszej, która została nagrana live w Białej Podlaskiej, tu w jednym z lokali gastronomicznych, czyli mamy już 10 i po tej płycie wydaliśmy jeszcze dwa takie tryptyki po 3 utwory, no to powiedzmy, że 16 utworów. Tam jest coś więcej, czego nie wydaliśmy na tej płycie, ale to już istnieje tylko w postaci wrzutek na YouTube'a i na streamingi.
2: Często jeździcie koncertować? Jak to jest? Czy już macie trasę na ten rok ustaloną? Zapełniacie kalendarz?
4: Dobre pytanie na to, prawda, no nie? Bo jeżeli chodzi o jakąś tam ilość koncertów, to do tej pory nie było tego jakoś bardzo dużo. Przeważnie jest to kilka koncertów w roku. Jakieś większej ilości tutaj koncertów chyba nie mamy zgodzonych, z tego co wiem, chociaż Marek się głównie zajmuje, że tak powiem, bukowaniem i organizacją tego typu eventów.
2: To kto u was jest tym głównym, który komponuje muzykę?
4: No to jest taki ciekawy proces, uważam, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o tą sferę harmoniczną, to głównie tutaj chłopaki, czyli Marek i Jacek mają najwięcej do powiedzenia. Ja raczej zajmuję się tą sferą taką bardziej rytmiczną. Natomiast zdarzyło się kilka razy, że też zaproponowałem kilka rozwiązań takich właśnie harmonicznych, czy przychodzę z jakimś konkretnym pomysłem na próbę, jeżeli chodzi o rozwiązanie utworu, więc tak naprawdę ogólnie można powiedzieć, że każdy od siebie coś daje do tej danej kompozycji, więc staramy się tutaj w tej materii po prostu mocno współpracować.
2: Ten gatunek muzyczny, bo nadal będę się tutaj próbował upierać do pewnych gatunków, może nawet trochę muzyka ambiente?
3: Tak, w tym co gramy. We współczesnej muzyce instrumentalnej jest bardzo dużo przestrzeni na różne inne wpływy i na pewno ambientowe brzmienia to jest coś, co u nas słychać, bo dużo posługujemy się takimi przestrzeniami. Brzmienie mojej gitary jest dość przestrzenne. Są utwory, które są wręcz skomponowane pod to, żeby to była taka właśnie przestrzeń, pogłosy. Także jest tego sporo u nas.
2: Wykonujecie tylko instrumental, a czy gdzieś tam przez myśl wam przeszło coś takiego, żeby zaprosić wokal do siebie?
3: Tak. Na początku graliśmy tylko we trzech instrumentalnie, ale już nie pamiętam, który to był rok. To było chyba 4 lata temu. Po raz pierwszy zaświtała nam taka idea, taki pomysł, żeby zaprosić do współpracy kogoś śpiewającego. I pierwszą osobą, która z nami wystąpiła wtedy i która weszła we współpracę z nami, była Gosia Oleszczuk, bardzo zdolna wokalistka z znana głównie z śpiewania w zespole Chrust. Stere z Pola w ogóle pochodząca stąd, przez wspólne tam jakichś wspólnych znajomych trafiliśmy na nią i ona wtedy śpiewała w naszym utworze Palenkę, coś co można nazwać białym śpiewem, bez słów, tylko po prostu robiła nam takie wokalizy, które ciężko nazwać, że to jest utwór śpiewany w takim sensie, że tam są słowa, ale te wokalizy są bardzo tam znaczące, razem to ma taki wydźwięk takiego etnicznego, zahaczającego trochę o jakieś takie, nie wiem, indiańskie, korzenne śpiewy, wokalizy. Zależało nam właśnie na takim charakterze tego utworu. A potem już były inne współprace, aż doszliśmy do takiego momentu, że zaprosiliśmy tutaj znaną na naszych ziemiach Martynę Lasiecką, żeby nam zaśpiewała już śpiewany utwór. Może utwór to za dużo, bo to jak zaistniała w tym utworze, to po prostu była sekcja, w której wszedł wokal, ładnie się rozwinął, była puenta i potem jeszcze takie małe przypomnienie na końcu. Nie brzmi to tak jak taka typowa piosenka, która ma dwie zwrotki, dwa refreny, jakiś bridge jeszcze w środku, tylko to było takie wciąż dodatkowe. Potem jeszcze mieliśmy udział raperów w naszych kawałkach.
2: Czyli jednak nie znosicie nudy i jednak trochę urozmaicacie ten styl własny muzyczny.
3: To takie nastawienie i ta perspektywa, żeby nie było nudy, to jest chyba najważniejsze, co przyświeca naszej działalności i zawsze tego pilnujemy i dochodzi często nawet do tego, że za bardzo kombinujemy i potem się trzeba zastanowić, czy może nie poszliśmy o dwa kroki za daleko i nie namieszaliśmy w tym tak, że to już jest zbyt takie przesycone.

0: A jeśli już powstaje utwór, to co? To jest wasza wspólna decyzja o tym, że tak, on tak ma brzmieć i już go skończyliście?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że ten proces twórczy u nas przebiega w taki sposób na tyle zrównoważony i nie jest on w jakiś sposób taki sztucznie poganiany, że coś nas goni, że my musimy w jakimś tam czasie się wyrobić, mamy jakieś deadline, tylko robimy to na tyle właśnie w taki sposób, myślę, że świadomy, że po prostu do pewnego momentu rozwijamy tą daną myśl muzyczną, dany projekt i w pewnym momencie po prostu stwierdzamy, że tak, to jest ta forma, którą chcemy już tak jakby, stwierdzamy, że to jest ta forma ostateczna i tak ten numer zostawiamy i raczej jesteśmy w tym wszystkim zgodni. Czyli nawet jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś aluzję, jakąś propozycję na rozwinięcie czy na rozbudowanie utworu, to prawdopodobnie ją przetestujemy, ale też z takim założeniem, że jeżeli to faktycznie nie pasuje, nie jest to dobre rozwiązanie, to pewnie to odrzucimy, natomiast jeżeli jest oczywiście odwrotnie, no to zostawimy to w numerze, więc to jest taki proces bardzo, bardzo świadomy i myślę, że w momencie, kiedy wszyscy to akceptują, to wtedy kończymy dany numer i mówimy, okej, to jest koniec, nagrywamy, nie?
0: No właśnie raz odniosłem wrażenie takie, że publikujecie utwór, który już stwierdziliście, że jest okej, dobry i potem zbieracie te opinie znajomych, co oni o tym sądzą i wtedy widzicie również, jak to się przyjęło.
1: No tak, feedback uważam, że jest ważny, dlatego jak ktoś nas tak już powiedzmy dłuższy czas słucha, to myślę, że też zaobserwował, że tak jak Marek wcześniej wspomniał, no gdzieś my też się rozwijamy, ta nasza muzyka w pewien sposób też się rozwija, ewoluuje i myślę, że to jest też w pewnym sensie naznaczone tymi opiniami naszych słuchaczy w jakimś tam stopniu, oczywiście nie mówię, że w 100%, ale w jakimś tam stopniu na pewno. No i to, co Marek wspomniał, czyli to, że też nie znosimy nudy, po prostu to jest taki nasz chyba pierwszy i główny wyznacznik, że jeżeli sami po sobie stwierdzamy, że kurczę, to jest nudne, to trzeba coś zmienić, trzeba pójść w jakimś innym kierunku albo zastosować jakiś inny zabieg czy narzędzie muzyczne, żeby po prostu troszeczkę to, powiedzmy, no na tyle ubarwić, żeby to było po prostu bardziej ciekawe. Przynajmniej też, no umówmy się, my jesteśmy pierwszymi słuchaczami naszych utworów, więc też, no musi to być też ciekawe, no dla nas, nie?
0: Tutaj u was ta gitara jest instrumentem prowadzącym, tak mi się wydaje.
2: Szczerze mówiąc, to mnie zaskoczyłeś i nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ale tak jak patrzę na ostatnie nasze produkcje, to już to chyba nie jest taki prowadzący instrument. Wydaje mi się, że...
0: Czyli jednak szukacie balansu.
2: Tak, to balansu i to właśnie jest też związane z tym z chęcią uniknięcia tej nudy, żeby nie było tak, że wszystkie tematy, wszystkie melodie są grane przez gitarę, tylko żeby to było takie bardziej urozmaicone.
0: To żeby nudne coś nie było, to można przejść gitarą w tryb heavy metalowy.
2: No i tutaj powiem ci, dotknąłeś tak jakby, może po prostu słuchałeś naszych ostatnich numerów, bo trochę pozwoliliśmy sobie odpiąć wrotki, jak to się ładnie mówi, jeżeli chodzi o takie pomysły i rzeczywiście takie heavy metalowe gitary się pojawiły w tym, co ostatnio zrobiliśmy.
0: I co się przyjęło? Bardziej to, czy poprzednie utwory? Bo zawsze jest ta publikacja i no, drodzy znajomi, to jak wam się podobało? Czy ta ostra gitara spodobała się?
2: No chyba się spodobała, bo odzew był taki entuzjastyczny. Nie wiem, jak to mierzyć, bo wiadomo, jaką muzykę gramy, wiadomo, jaki mamy zasięg i ilu followersów, ale były komentarze, że to jest coś takiego świeżego, że to brzmienie to jest takie, jeszcze tak w sijanie nie było i to zawsze cieszy, jak ktoś coś takiego mówi, że gdzieś tam jakieś nowe odkryliśmy płaszczyzny brzmieniowe.
0: A teraz jest tak, że staracie się sukcesywnie coś publikować?
1: Tak, przeważnie każdego roku staramy się, do tej pory to było w ten sposób, że kilka singli żeśmy wypuszczali, to było około 3-4 single rocznie, mniej więcej. Natomiast od zeszłego roku robimy to w ten sposób, akurat tak się nam, że tak powiem, ten nasz plan ułożył, że wypuszczamy to w postaci takich tryptyków, czyli w tamtym roku wypuściliśmy tryptyk Weekend at Monochrome, to było nagranie, które żeśmy zrealizowali w studiu w Monochromie. Natomiast w tym roku jest bardzo podobnie, bo rozpoczynamy od wypuszczenia tego tryptyku Weekend at Splendor i Sława, czyli też nagraliśmy 3 numery w studiu w Poznaniu.
0: Często spotykacie się na próbach?
1: To w sumie może zależy, co to znaczy często i dla kogo, no nie, natomiast przeważnie to gramy 2 razy w tygodniu, tak mniej więcej, przeważnie. 2 razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu, ale najczęściej to są 2 próby w tygodniu, tak to mniej więcej wygląda.
0: W sumie często, bo u niektórych to jest raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, różnie to bywa. Czy na każdą próbę staracie się coś nowego opracowywać?
2: No chyba tak, bo to właśnie tak wychodzi, że zawsze mamy co robić na tej próbie. Akurat w tym momencie jesteśmy w takim okresie trochę nietypowym dla nas, bo mamy ten koncert i musimy sobie przypomnieć repertuar, co jest trudne, bo niektóre numery są wymagające i niektórych numerów z racji tego, że zawsze pracujemy nad czymś aktualnym, nie ćwiczymy po prostu starszych. Ale normalnie to wygląda tak, że mamy na tapecie jakiś utwór i mamy jakieś przemyślenia, mamy super warunki u Jacka w studio, więc możemy się nagrywać, odsłuchiwać, potem pojechać do domu, przespać się z tym, znowu posłuchać, wrócić ze świeżą głową, z nowymi wnioskami i dalej kombinować przy tym naszym dziele, które akurat robimy. I ja już nie pamiętam takiej próby, żebyśmy po prostu przyjechali, no dobra, chodźcie, coś zagramy. Tylko zawsze coś jest pchnięte o jeden lub dwa kroki dalej.
0: Tutaj tak ta liczba followersów wybrzmiała dość ironicznie. To znaczy, że co, brakuje wam tego gościa, który wam, albo tej kobiety, która będzie wam prowadziła media społecznościowe, czy jak to jest?
2: Och, media społecznościowe, no nie oszukujmy się. Współczesna muzyka instrumentalna to nie jest gatunek, który przyciąga jak, nie wiem co w naszych stronach, muzyka taneczna, muzyka biesiadna i tak dalej. Wiadomo, taka muzyka funkcyjna, która do czegoś służy, nasza służy do, nie wiem, medytacji, kojarzy się z relaksem i tak dalej na pewno, a może ze skupieniem też i dlatego nie jest taka popularna. No wiadomo, takie zespoły jak my nie mają tej szerszej publiki poza znajomymi i rodzinami, więc to są raczej setki followersów, a nie tysiące, już broń Boże, miliony. Ja mam na to bardzo wiele przemyśleń i nie wiem, czy to otwieramy taką bramę, jeżeli chodzi o muzykę komercyjną, taką jak my gramy i tak dalej. Ale no, każda muzyka jest dobra, która komuś tam się podoba, ma jakiegoś odbiorcę, no bo nie można... My się cieszymy, że mamy tyle, ile mamy tych followersów i że słyszymy od ludzi takie opinie, które nas cieszą i dają nam dużo satysfakcji. Fajnie jest, jak wypowiada się na temat naszej muzyki ktoś, kto zna się i wiemy, że jak ta osoba, czy to dziennikarz, czy to znajomy, który powiedzmy w cudzysłowie siedzi w tym i się zna, jak mówi, że to jest spoko i że to jest naprawdę dobra jakość, to bardzo cieszy. To my tak sobie wyobrażamy nasz sukces. O. Bo nasz sukces, umówmy się, to nie są dni miast, koncerty i takie różne obwoźne, biesiadne sytuacje, tylko idealny koncert dla Cyjana odbywa się w klubie jazzowym, gdzie wszyscy siedzą, słuchają, skupieni, gdzie każdy jakoś wybrał ten gatunek dla siebie, czy to jako miłośnik, czy to sam go uprawia i to jest po prostu taki jeden mianownik skupiający. Nie są to przypadkowi followersi, słuchacze i fani.
0: A nie macie jakiegoś takiego pokazowego utworu, który jest taką dosłownie wariacją muzyczną, że gdy widzicie publiczność, która już tak się wyspokaja tym ambientem, brzmieniem i już może czasami zrobić się senna, nagle wprowadzacie na chwilę rytm polki.
1: Takiego utworu chyba nie ma, chociaż mamy taki jeden utwór, który gramy zawsze na każdym koncercie, bo on chyba jest jednym z tych naszych najstarszych w ogóle utworów, ale rzeczywiście grany jest na każdym koncercie, bo widać, że się tak dobrze, że tak powiem, sprzedaje na tym koncercie, czyli ludzie, no chyba się po prostu podoba to słuchaczom, a to jest utwór Luna, który właśnie powstawał jako takie jedno z naszych pierwszych dzieł. O tyle ciekawego jest w tym numerze, że tak powiem, to może, nie wiem, może to w jakiś sposób też tych słuchaczy przeciąga, że tam są zawarte w pewnym momencie trochę takie brzmienia, jak to nazwał skrzypek, z którym mieliśmy okazję kiedyś grywać, trochę takie brzmienia idimowe, czyli trochę takiej elektroniki na samym początku jest. Być może to wprowadza w taki jakiś troszeczkę inny nastrój. Natomiast sam numer jest rzeczywiście taki dosyć melodyjny, w miarę w takim żwawym tempie. Jest oczywiście ciekawy i on się naprawdę dobrze sprzedaje. Gramy go za każdym razem. Często też bisujemy tym właśnie numerem, tym utworem.
0: I to jest kawałek, z którego jesteście szczególnie dumni?
1: Ja myślę, że jesteśmy dumni ze wszystkich kawałków, które gramy tak naprawdę, bo w tym procesie twórczym, tak jak Marek wspominał, tych utworów było pewnie gdzieś tam około 20 i te utwory, które gramy dzisiaj gdzieś tam na koncertach, to raczej to są utwory, z których jesteśmy zadowoleni tak najbardziej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zagrać wszystkich numerów, bo przeważnie taki koncert, umówmy się, trwa około godziny, półtorej, więc wszystkich utworów byśmy nie byli w stanie zagrać, natomiast myślę, że z większością jakości jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Tym bardziej, że no, publikujemy to, podpisujemy się pod tym, więc tak.
0: Zdarza wam się zaprosić instrumentalistę dodatkowego do zespołu?
2: Tak, chyba tak jak patrzymy na te nasze koncerty w tych ostatnich latach, mogło być nawet więcej koncertów, gdzie jakiś gość z nami był niż tych, gdzie graliśmy tylko we trzech. Mamy teraz koncert i to też jest koncert, gdzie na klarnecie zagra z nami Michał Robak, tutaj klarnecista, który już współpracował z nami wcześniej, jesteśmy znajomymi i też jest tutaj rodakiem, że tak powiem, z okolicy.
0: Wszystkie wasze utwory publikujecie na platformach muzycznych?
2: Tak, wszystko publikujemy jeden po drugim, czasami jak nagramy w studio trzy, to trzy na raz, ale te social media i te platformy streamingowe to jest chyba dla nas najlepszy sposób, żeby dotrzeć do kogoś, kto powiedzmy chciałby nas poznać i na przykład usłyszy ten wywiad i zainteresuje go to, że co mówimy i zechce nas posłuchać, to myślę, że pójdzie i włączy Spotify albo YouTube, albo cokolwiek tam innego, najlepiej Bandcamp i posłucha naszych utworów, że to tak się odbywa i można to zrobić z każdego miejsca na świecie, to w ogóle jest wspaniałe. Oczywiście streamingi mają swoje słabe strony, nie traktują artystów fair, jeżeli chodzi o pieniądze, ale nam nigdy nie zależało na pieniądzach, bo jesteśmy bogaci, robimy to dla fanu i dla pasji.
0: To jesteście chyba pierwsi, którzy są zadowoleni z własnych finansów. Ja jeszcze chciałem zapytać, czy macie dużo takich utworów, które no niestety jeszcze dojrzewają w szufladzie?
1: W tym momencie mamy jeden utwór, który dojrzewa w szufladzie i tak naprawdę prace, można powiedzieć, że dalej trwają, są w toku. Delikatnie spowolniły, dlatego że przygotowujemy się teraz do festiwalu, więc troszeczkę musimy odświeżyć i przygotować materiał na ten festiwal. Ale tak naprawdę na każdej próbie, pomimo tego, że gdzieś tam szlifujemy te takie starsze utwory, odświeżamy je po prostu i tak gdzieś tam staramy się troszeczkę gdzieś rozwinąć ten nasz nowy pomysł. No, w ten sposób to wygląda. Także myślę, że po festiwalu od razu skupimy się na nowym utworze, tak żeby to w miarę sprawnie gdzieś tam, żeby po prostu dokończyć.
0: Fizycznie krążka nie wydawaliście?
2: Wydawaliśmy. Płyta pod tytułem Live z 2022 roku. Myślę, że jak się wpisze to w wyszukiwarkę Google See on Live, to pojawi się jakiś link, który prędzej czy później doprowadzi do kontaktu w sprawie płyty. Można ją kupić w postaci cyfrowej na Bandcampie właśnie, ale można też napisać maila do zespołu poprzez Facebooka, poprzez Instagrama i chętnie wyślemy, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze sobie na fizycznym nośniku posłuchać Siana.
0: Z autografami, rozumiem.
2: Oczywiście z autografami, są wszystkie już na zaś wypełnione. Stygnie ten tusz na tych okładkach. Kuszem trochę przykryty. No, ale to wiadomo, to jest XXI wiek już. Kto ma teraz możliwość odtworzenia płyty CD, no to niech podniesie rękę.
0: I to była właśnie bielska grupa Sian, która no, zaraża swoją pozytywną trochę muzyką, relaksującą, bardzo często zahaczającą o ambientę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo również.
3: Zespół Sian tworzy trzyosobowy skład. Marek Jakubiak, Jacek Siemieniuk i Wojtek Andrzejuk. Grupa została założona w 2017 roku w Białej Podlaskiej. Maciej Szupiluk, bielski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat.
4: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
0: Solową płytę czy singiel?
4: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality 3 albumy wydałem, no to 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, teraz praktycznie nikt o tym nie pamięta, że MySpace był, tak, początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów, myślę, że będzie czego słuchać.
0: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
4: Nawet prezesem jestem.
0: I nawet prezesem, więc piszesz poezję, rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
4: Tak, oczywiście, teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie, tak naprawdę, to nie, i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów, parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
0: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
4: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydał płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność. Jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Anzel. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki. Z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, to jest metafora ogólnie świata, tak, że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet te społeczne zaangażowanie, wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Dezerte śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagram, to jest w sumie ósma moja płyta. Wtedy nie jestem takim trochę, może być, świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak? Że to jest ciekawe, że ludzie, którzy mnie nie znają, mnie jakby z różnych zespołów, ale to też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak? Pierwszy raz coś takiego słyszę, tak? A z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak? Ja wydałem 7 książek, może nie wszystkie z poezji, bo 7 książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak? Ale ogólnie 6 książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak?
0: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuos gitary, tak. No i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
4: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w Tubasie Składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak. No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przysyłał mi jeden utwór i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025, chyba do sierpnia wysyłał mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem po części, tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów praktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesieni 2025. No i później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzy, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku wrzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło. A z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej, takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak? Moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym. Czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki? Ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takimi oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Jak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czyli na przykład film DVD, co na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja tego, te filmy niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z jednej strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości wokół tego.
0: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani. Rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych i widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka no trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
4: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role, w naszym amatorskim teatrze ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, w wielu małych miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską wyreżyserowane, to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może myślę, żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają, z jednej strony delikatnie, z drugiej strony, bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych sferach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach ta też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak, to nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę i chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet, no to też, którą cenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej, tak samo politycy, ja wszystkich tarczambu nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków, każdy powinien być krytyczny, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak, tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest stąd ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak, profesor H. Dragan, tak, co jest fizykiem, to powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją, to nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news na przykład ze mną, tak, że ja coś komuś złego zrobiłem, pójdzie plota, tak, i ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak, że jakby to i bo nie ma faktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne tak naprawdę i tego się obawiam tak naprawdę, że zniszczy się takie minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak, minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak.
0: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
4: Dokładnie, ciężko wyprostować, to nie chodzi tylko też o firmy chodzi, ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak, i powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej, a może tak nie działała, ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
0: To się nazywa tak zwane czarne PR.
4: Dokładnie, czarny PR. No dobrze, to świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak w sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację sobie, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony, kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą, niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie, ale albo będzie tak, że opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można to interpretować, tak?
0: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
4: Tak, w sensie inspiracje zawsze jakieś tam są, tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie stawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie to jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
0: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
4: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak? Naprawdę chciałem, żeby to do miarę było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźnie, bo nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da. Wszyscy łatwo zrozumią, ale to jest po prostu takie szkolne. A ja chciałem zmieniać rytm, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest jeszcze parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Białcza, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też zagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to

0: pić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości. No i wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak, to jest całkiem co innego, ale zresztą mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
1: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
0: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni, w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak, z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, oj, tak najśmieszniejsze to było, gdzieś mieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. To tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
1: To co, nastawiasz się na sukces?
0: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak? Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat, na tyle ile mogę, nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska, trzeba zmieniać świat.
1: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
0: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
1: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
0: Jestem na Facebooku, jako normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
1: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją
0: może
1: nazwał.
0: Nie debiutuje, bo to jest druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback można powiedzieć.
1: Czy taki drugi debiut.
0: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobre.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdziecinniały Pajac. Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz. Grają ponad 20-osobowym składem, połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademii Wychowania Muzycznego działającym przy bielskim AWF-ie.
3: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
1: Akademia Wychowania Muzycznego, zespół, który istnieje już 8 lat?
3: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
1: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
3: Obecnie tak. Obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
1: I ten skład zmienia się regularnie? Co jaki czas?
3: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
1: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
3: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
1: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
3: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku, po kilku głębszych grał na skrzypcach i zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas z uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
1: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
3: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematy do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku. I tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę. Więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią. Więc mamy przez rok, od popu i dużo, dużo, dużo.
1: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
3: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
1: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
3: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
1: Kto chce wstąpić?

0: musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
1: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić, nie?
0: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
1: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali, i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
2: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5. roku fizjoterapii.
0: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
2: Dokładnie, jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
0: Jak było na przesłuchaniu pierwszym?
2: Dość rodzinnie, w mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi, i się okazało, że jednak się nadaje. I dostałam.
0: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
2: Bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
0: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
2: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Sochackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem, a na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
0: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
2: No nie, raczej nie.
0: Ale jednak dawałaś sobie radę.
2: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu, i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
0: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
2: Znaczy akurat, no, może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia, i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca. I bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
3: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji dr Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM, i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
0: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
3: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
0: Zawsze to instrument.
3: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą, i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy, i jak chłopaki z 5. roku, czyli właśnie Michał i Wiktor, odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a, z Parczewa, Michała, Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a, i dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
0: Sięgasz po wymagające utwory?
3: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to, tak jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostszą mijam.
0: czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
3: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
4: To ja nazywam się Zosia i jestem na drugim roku fizjoterapii, no i drugi rok też jestem w AWM-ie.
0: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
4: Ojeju, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle na to takie przesłuchanie, ten casting powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
0: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
4: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już trzeci raz słyszę coś takiego i właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
0: Czy możesz dubbingować?
4: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
0: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
4: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach, klasykach.
0: Między innymi?
4: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
0: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
4: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
5: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, bo rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
0: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
5: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
0: Ad hoc albo z głupia Franc.
5: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak.
0: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
5: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
0: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
5: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mam za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam. A co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? ja mówię, no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy takie tango i się okazało, że strzał w dziesiątkę i tak zostało już.
0: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80., 70., nawet 90.
5: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80. lata. Lubię te klimaty bardzo.
0: Sięgacie po anglojęzyczne?
5: Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
0: Jest trema czy nie ma tremy?
5: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
0: I z taką publicznością.
5: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
0: A sala w sumie ile ma miejsc?
5: 500, około chyba 500.
0: No słuchajcie, wypełnić salę 500 osobową, no to szacun.
5: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
0: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
5: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
6: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii, jestem w zespole od 2 lat.
0: Za czyją namową?
6: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u. Co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
0: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
6: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
0: Los płata figle, no cóż.
6: Oczywiście, ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy, więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
0: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
6: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
0: Po czyj repertuar sięgasz?
6: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
0: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
6: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach, oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
0: Ale z muzykami dogadujesz się też?
6: Chyba tak. Chyba tak.
0: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
6: W sensie akurat ja jestem wokal.
0: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
6: No nie było, nie było. A jeżeli...
0: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
6: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
4: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3. roku wychowania fizycznego.
0: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
4: Na pierwszym roku Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
0: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu?
4: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10 roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko na muzykę, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
0: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
4: Zdecydowanie.
0: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
4: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
0: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
4: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
0: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
4: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
0: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
4: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
0: I z zespołem.
4: I z zespołem, tak.
6: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
0: Michał Krośko.
6: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
0: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
6: No nie, no aż tak to nie, tak nie działa. Ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucia tak, jak on to widzi i to, co tworzy. Jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: No i ostatnio widziałem, że Michał Krośko wystąpił z zespołem Happy Set.
6: Tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
2: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. I jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej. Jestem studentką filologii angielskiej.
0: O proszę.
2: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale tu nie studiuję. Ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie. I akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty i bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo. I myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda, więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
0: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały, to skąd to zamiłowanie?
2: Ciężko powiedzieć, ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia i za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam, czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
0: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
2: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
0: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
2: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
0: Instrumentalistów ilu?
2: 9. Tak, 9.
0: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
2: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
0: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
2: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
2: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
0: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
2: Dwa razy. Myślę, że dwa razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
0: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
1: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w Praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni. Czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
0: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
1: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
0: Gdzieś go można obejrzeć?
1: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś je będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
0: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
2: Nie, to, że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
0: Plany się zmieniły.
2: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
0: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
2: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
0: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
6: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
7: Dzięki. To była rozmowa Arka Michlewicza.

0: Nasz czas.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

widzieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.